Hai nyimbo yo gwira ntima imeneyo yochokera kwa Chameleon wa dziko la Zambia ndi nyimbo yochikondi ne chamene ndikhulupirira kuti inutu mwaikondwera nyimbo imene pamene senu pa Facebook mwatha kuona kuti madaphiri akuchola dance pamenepo ya smooth smooth akuti yachikondi chikondi hai ndithu simawangatu amene wakomano a Chameleon akuti tichikondi ndiyenotu apa inu mwatitumizira malonje anu ndipo tu ena inu pamenepa mwayamba ndipa tsamba lathu lija la Facebook pamenetu ena kuti nyimbo zabwino takunyadirani kuonera kuchokera kuno ku boma la Kasenengwa Zambia iwonda Lazarus Chipangula Banda Junior ndipo ena kuti inde mada umakwana ife tafika kale iwonda Mike Josephat ndipo ena kuti mada umakwana live kuchokera ku Kasungu Malawi cha mama ndipo iwo andi amadengu masu wachisi ndipo ena kuti phe kuonera pa Malawi iwonda Steven Yasini ndipo ena kuti ndalama ndizovuta ndiku satira kumuloza milange milange iwonda Alfredo Joao Gilians ndipo na kuti kuonera kuchokera ku Cape Town iwonda Nospa Maxon ndipo na kuti tafika iwonda Gift Chimpango ndipo na kuti unakwana mada ine dalitso kalipinde ku Pretoria ndipo ena kuti kuonera kuchokera ku Lusaka Zambia Moni Landilani yonda Innocent Mbewe ndipo ena kuti Moni upite kwa masupporter a Mighty Wanderers komaso a Hastings Chilimandi onse undidziwa ine gift kuno ku Nansana ndipo ena kuti kuonera kuchokera ku Mandindi Cholo Malawi yonda Montfort Malekano ndipo ena kuti kuonera kuchokera ku Mthatha Moni kwa onse undidziwa ku Malawi ndi machokera ku Balaka ndipo iwo ndia windi ngwira ndipo na kuti tikumva bwino bwino kuti vemve akutakonera akuhonera kuchokera ku Durban paboma iwo nda Shy B Music ndipo na kuti Chameleon H mwandikumbutsa nthawi imeneyo palunzu iwo nda Gift Chimpango ndipo na kuti Chameleon amadaphiri mwandikumbutsa padzana kulunzu ndi omwewo ndipo na kuti zabwino kwambiri iwo nda ganizane Milole ndipo na kuti mwasara bwanji mazulo ano kumeneko mama ine Dank Louis kuchokera ku Cape Town ndipeleke Moni kwa Balenti Anzanga upite kwa Alab Andrew ndi J1 ndi ena onse osa iwala abalendi makolo anga ndipo iwanda Louis menane nati iwanda Louis Duncan ndipo nakuti netu antimada mumati imira lero ndingopereka Moni kwa mwana wanga Neria ku Malawi ko amve kusowedwa ndithu iwo ndia Ellen Neria mumba mumba ai ndithu ndikhulupira kuti mwana ameneyo wa vadi pamene pakuti yai mayanga tukumenali andipasa Moni zimakoma choncho zimakhala bwino teka khalowaluka ndila Mulungu nthawi yake nditi imene yokumva shuga shuga kumva hani hani kumva kukoma kukoma kuti shuga bwi kuti ya pamenepo ndiye notopano tili tupa malonje 10 tinoni mudziko la Nigeria bwa.